otia motema na makambo na nzoto otia motema na makambo na nzoto esome makufa ndeko otia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale okendaka eglise eske obongwana kanda lokuta otikinano te mando osambelaka mazoki grad evangeliste diacre moyembi enano otiki kanda te otiki lokuta te ozolokati lelo bongola motema.

ta bonsoir te so basuka kobenga na yo mokili eza ndako nzambe nde ekolo na yango azoleisa yo azobatela yo butu momema batela mpe na tongo lobata merci te ekomi na pokoningolala kolobana ya